ay way may way do nek rek do nek ma ba ak waral la min gar itam mo rek taw mo rek mamo

haciendo acá? ¡Ay, plata es mayor! Ay, pula, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo, ay, majo

Ketone kovar no jina mata luri kamara kominte julepule koluri kamara no duma mijel sabacham kwa ramjar ni gira sadari sati.